0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
0: Dobra muzyka. Kladna pijača in veliko dobre volje.